0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra.

0: hity pełne energii.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Radio

0: W kalendarzu mamy poniedziałek, 5 dzień października, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w ciągu ostatnich dni.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Rozpoczął się październik, za nami oficjalna inauguracja roku akademickiego 2026-27 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas wydarzenia w auli UMK odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku, doktorantów oraz uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Nowy rok akademicki rozpoczęło w sumie 18 tysięcy osób, w tym ponad 5 tysięcy nowych studentów. To był także czas, by pochwalić się największymi projektami UMK. Dużo dzieje się także na bydgoskim kampusie.
3: Inwestycje mają miejsce w Bydgoszczy, w Kolegium Medicum oraz w dwóch szpitalach klinicznych. Inwestycje, modernizacje będą kosztowały nas 500 000 000 zł w Bydgoszczy, ale w większości to są środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, z Krajowego Programu Operacyjnego. Powstało już, tak, Centrum Stomatologii za ponad 105 milionów złotych, które wznieśliśmy w ciągu jednego roku, tak. Powstaje również Centrum Leczenia Dzieci na terenie szpitala Jurasza i wreszcie będziemy mogli dokończyć wieloletni plan rozbudowy szpitala Biziela.
1: Ilu studentów rozpoczyna swoją naukę na UMK?
3: Niestety nie wszyscy mogli zostać naszymi studentami, gdyż w tym roku mieliśmy rekordowy nabór, bo 7 tysięcy więcej się zgłosiło i na przykład na stomatologię 44 osoby ubiegały się o jedno miejsce. Chyba w historii nie mieliśmy takiego wyniku, ale cieszymy się, że tyle młodych ludzi wybrało nasz uniwersytet. Mamy nadzieję, że po raz drugi znajdziemy się wśród 10 laureatów uczelni badawczej. Byliśmy na przesłuchaniu 2 tygodnie temu w Warszawie. Myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni na kolejne 6 lat.
1: Rozmawialiśmy także ze studentami, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z uczelnią.
4: Jak w ogóle emocje przed rozpoczęciem? Jest jakiś stres?
5: Lekki jest.
4: Dlaczego?
5: Pierwszy raz studiuję, no to...
4: Ale spodziewasz się czegoś? Będziesz się bardziej uczył, czy bardziej studiował? Jak to wygląda?
5: Będę starał się uczyć, żeby zdać studia, co?
4: No, jest stresik. Nowe miasto, nowi ludzie. Czyli skąd jesteś?
5: Z Turku, miasto Sera.
4: Okej, to dlaczego wybrałeś Toruń? Bardziej mi siostra pociągnęła, tak powiedzmy. Ale jest to duże miasto, ale nie ma jakoś wieżowców, nie ma dużo ruchu, więc takie jest przyjemne.
6: Mogę przyznać, ja raczej podchodzę do tego na spokojnie. Miasto przyjemne, nie ma tu nic, co by było jakoś potwornie zaskakujące.
4: A z Torunia jesteś?
6: Z Podpłocka, a więc kawałek stąd.
4: I dlaczego Toruń?
6: Moja dziewczyna tu studiuje.
4: Na studia? Pierwszy rok?
6: Tak.
4: I jak tam?

0: emocje przed rozpoczęciem nowego roku?
1: Jestem podekscytowany rozpoczęciem roku akademickiego.
0: Ale co, stres jest, nerwy są?
2: Trochę stres, ale cieszę się na nowy początek.
0: A co będziesz studiowała?
2: Filologię angielską.
3: Ja gospodarkę przestrzenną.
0: Dobra, a jak w ogóle emocje tutaj przed rozpoczęciem studiów na UMK?
3: Dobrze się nastawiam. Myślę, że te studia będą czasem całkiem fajnym czasem. Tutaj nie będzie jakichś problemów.
0: A dlaczego wybrałeś UMK? Słyszałeś wcześniej jakieś opowieści może, jak się tutaj wygląda studiowanie, czy po prostu miałeś bliżej?
3: Mieszkam w Toruniu, tu mam rodzinę, dziewczynę i wiążę przyszłość z tym miastem, także to był najlepszy wybór dla mnie.
4: Ze studentami pierwszego roku na UMK w Toruniu rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
5: Ten rok jest specyficzny, ponieważ mamy więcej abiturientów, więc na pierwszym stopniu zaczyna znacznie więcej studentów, to jest o 500 osób więcej niż w ubiegłym roku. Generalnie chętnych było więcej o 36%, ale studenci składają dokumenty na różne uczelnie, więc jeżeli chodzi o Toruń, statystycznie mamy 13% więcej studentów pierwszego stopnia. Na drugim stopniu jeszcze pełnych wyników nie mamy. Drugi stopień generalnie cieszy się trochę mniejszą popularnością. Wynika to z tego, że część osób młodych wchodzi na rynek pracy z licencjatem, uznając, że magisterium nie jest tak bardzo konieczne. Kierunki, jakie są najbardziej popularne, to oczywiście prawie każdy marzy, żeby zostać lekarzem, a jak nie lekarzem, to dentystą. Na pierwszym miejscu są dentyści, 44 osoby na miejsce.
4: Mówił Patryk Tomaszewski, rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
6: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
4: Zabytkowy most kolejowy imienia Ernesta Malinowskiego w Toruniu doczeka się remontu. To część większego projektu, obejmującego także przebudowę stacji Toruń Miasto i Toruń Wschodni, czy likwidację tak zwanego wąskiego gardła pod placem pokoju toruńskiego. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Powiedzmy, co jednak dokładnie zmieni się na kolejowej przeprawie przez Wisłę.
7: Obiekt zyska ścieżkę pieszo-rowerową, która otworzy most dla spacerowiczów i miłośników jednośladów. Prace obejmą remont przyczółków, łożysk, podpór czy wieżyczek, a także zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
4: Czy wiemy, kiedy rozpocznie się remont mostu?
7: Na start musimy jeszcze trochę poczekać. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert ma nastąpić na początku listopada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu przyszłego roku. Inwestycja ma się zakończyć w 2029.
6: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
4: Od 8 do 10 października w Toruniu odbędzie się Artus Short Film Festival. To wydarzenie poświęcone filmom krótkometrażowym, które stawia na spotkania młodych twórców z publicznością oraz edukację filmową.
8: Pierwszego dnia w czwartek będziemy mieć takie pasmo lokalne, które związane będzie z twórcami oczywiście z naszego regionu. Oprócz projekcji filmowej zaplanowano spotkanie z nimi, więc będziemy mieć spotkanie z Sebastianem Kwidzińskim, z Marianną Korman, z Mikołajem Skibińskim i z Szymonem Szatanem, a projekcje filmowe poprzedzą warsztaty filmowe dedykowane dla grup zorganizowanych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. To będą warsztaty realizowane we współpracy z Filmoteką Narodową. Nazywają się Raz, Dwa, Trzy, Filmoteka Szkolna Patrzy. Drugi dzień jest już związany z projekcjami z filmów we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Na początku będą pokazywane hity 2026 roku, a z kolei później będą hity z ubiegłego roku. I tutaj również będziemy mieć spotkania z twórcami, z Tomaszem Gąsiorowskim, Dominikiem Mireckim. Z kolei w sobotę czekają nas warsztaty z charakteryzacji filmowej. Również to jest współpraca z Warszawską Szkołą Filmową i to już są takie warsztaty bardziej dla dorosłych, dlatego że będą poświęcone efektom charakteryzatorskim, które są wyjątkowo widowiskowe, ale i też krwawe, bo to głównie będą różnego rodzaju urazy.
4: Mówiła nam Karolina Osińska z działu artystycznego Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
6: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
4: Toruński magistrat chce zbudować nową trybunę dla kibiców w sportowym ośrodku przy ulicy 63 Pułku Piechoty na Lewobrzeżu. Ma służyć ona równocześnie jako schron. MOSiR prowadzi postępowanie dotyczące przygotowania koncepcji architektoniczno-budowlanej specjalnego ukrycia kategorii U1. Obiekt ma działać w systemie tzw. podwójnego zastosowania. Na co dzień będzie służyć jako zaplecze piłkarsko-szkoleniowe dla Elany, a w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny natychmiast przekształci się w bezpieczny schron dla mieszkańców. Wizualizację takiego obiektu publikujemy na Gra FM.
6: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
4: Październik minie nam w Toruniu pod znakiem konsultacji społecznych. Mieszkańcy zabiorą głos w sprawach kluczowych dla miasta, od organizacji ruchu przez inwestycje drogowe po wsparcie dzieci i młodzieży.
7: W środę 7 października odbędzie się spotkanie poświęcone organizacji ruchu i parkowania na ulicy Gałczyńskiego po remoncie. Kolejne wydarzenia 14 i 21 października dotyczą m.in. rozwoju sieci drogowej na Lewobrzeżu oraz ewentualnego połączenia ulicy Długiej i Świętego Józefa.
4: Z nami Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, co znajdziemy w harmonogramie poza kwestiami drogowymi, o których już wspomniałaś?
7: Zaplanowano spotkanie na temat sytuacji dzieci i młodzieży w ramach programu Miasto Przyjazne Dzieciom. To w środę 7 października. Z kolei 21 października odbędą się konsultacje dotyczące aktywności lokalnej i wykorzystania miejskich zasobów. Mieszkańcy będą mogli też wziąć udział w otwartym spacerze i warsztatach dotyczących wdrożenia modelu ulicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9.
6: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
4: To ostatnia szansa, by zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Toruński oddział czeka na zgłoszenia jeszcze tylko przez kilka dni. Co należy do zadań wolontariuszy? Między innymi odwiedzanie rodzin i osób samotnych, rozmowa z nimi, wskazanie rodzin, które otrzymają pomoc oraz opisanie ich sytuacji.
9: Aby zostać wolontariuszem, należy wejść na oficjalną stronę Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl i wysłać krótki formularz zgłoszeniowy.
10: Cały czas szukamy osób o dobrym sercu, które chciałyby wesprzeć na Szlachetną Paczkę. Zapraszamy do zgłoszenia się. Wolontariusz zajmuje się odwiedzaniem rodzin. Rodziny otrzymuje od lidera i wówczas idzie do takiej rodziny, patrzy, jakie są potrzeby, rozmawia z nią, poznaje tą rodzinę, poznaje jej historię. Dzięki temu będzie mógł jak najlepiej dopasować potrzeby, jakie ta rodzina ma.
4: Mówili Basia Rumińska i Mariusz Ogórek, wolontariusze z Wrzosów i Rubinkowa. W ubiegłym roku w Toruniu działało 77 wolontariuszy, pomogli 200 rodzinom.
11: Od rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten poniedziałek, 5 dzień października. Dziś maksymalnie na termometrach w Toruniu zobaczymy 16-17, w niektórych prognozach pogody 18 się pojawia, raczej nie cieplej. Do tego umiarkowane zachmurzenie z możliwymi przejaśnieniami. W tym tygodniu tak właśnie pogoda ma wyglądać trochę w kratkę, ale będzie moment, w którym słońca też nad naszymi głowami pojawi się nieco więcej. Dzień dobry, mówimy wszystkim w poniedziałek, poniedziałeczek. Ja wiem, dla niektórych weekend może był nieco trudniejszym czasem, ale razem damy radę i stawimy czoła temu wyzwaniu, jakim jest pierwszy dzień tygodnia. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam. Gramy.

0: Hity pełne energii w radiu Gra o Poranku. Tej energii na pewno nie będzie brakowało dzisiaj. Znaczy wierzę w to, że nie będzie brakowało kibicom również po tym, co się działo wczoraj. Ale do wielkiego finału PGE Ekstraligi na pewno jeszcze wrócimy. Wcześniej jednak szybki rzut oka do kalendarza. 5 października, dziś Igor Faustyna i Apolinary świętują. A jeśli oprócz tego są kibicami Speedwaya i prez grupy deweloperskiej Toruń, to już w ogóle mają okazję do świętowania. Światowy Dzień Nauczyciela dziś jest obchodzony, ale taki światowy, nie nasz polski, więc tutaj warto brać na to poprawkę. Światowy Dzień Mieszkalnictwa również i pewnie jeszcze kilka innych okazji do tego, żeby świętować ten dzień. Jeśli macie takie okazje, napiszcie, dajcie znać 3002 SMS albo dzwońcie po prostu pod 56 654 3210, a my za chwilę wracamy do grania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Nierównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kiri 1.
6: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

I tak to właśnie brzmiało wczoraj w press-strefie kibica w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń przy ulicy Bema. Ale nie tylko tutaj pewnie dało się słyszeć i Apator, i Toruń, i KS Toruń, i press-grupa deweloperska, bo nasza drużyna, nasze anioły bronią złota drużynowych mistrzostw Polski. Cóż to był za wieczór, cóż to były za emocje. Dzisiaj na pewno do tych relacji nie tylko z wczorajszego wspólnego kibicowania w strefie kibica, która zdecydowanie, możemy powiedzieć, zdała egzamin i podejrzewam, że będziemy do tego formatu wracać, ale to też będzie przestrzeń do dyskusji i rozmów. Do tych informacji będziemy wracać w raportach Radia Grad, najbliższy już o 7:00. A wy dajcie znać, jak to kibicowanie wyglądało u was. Piszcie, dzwońcie 56 654 3210. Tutaj można okazywać ogromną radość z tego zdobytego wczoraj złota. Radio Grad.

0: Martin Van Buren w Radiu Gra na 88.8 FM. To już za nami, ale do siódmej jeszcze tego dobrego grania na pewno będzie całkiem sporo. Męskie granie orkiestra, między innymi na tej fali, więc zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło ekstra simple, polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Po reklamie.
0: Od rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten poniedziałek, 5 dzień października. Dziś maksymalnie na termometrach w Toruniu zobaczymy 16, 17. W niektórych prognozach pogody 18 się pojawia, raczej nie cieplej. Do tego umiarkowane zachmurzenie z możliwymi przejaśnieniami. W tym tygodniu tak właśnie pogoda ma wyglądać, trochę w kratkę, ale będzie moment, w którym słońca też nad naszymi głowami pojawi się nieco więcej.
1: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Powoli zbliżamy się do godziny 7, a pełne oczywiście informacje. Nie tylko te żużlowe, rzecz jasna, aczkolwiek o tych dużo na pewno dzisiaj będzie się mówiło na naszej antenie i nie tylko w Toruniu, w Grodzie Kopernika, ale w Grodzie Kopernika, w mieście studenckim. To przecież pierwszy poniedziałek w nowym roku akademickim, no to raz jeszcze tak oficjalnie bardzo serdecznie witamy wszystkich studentów, wszystkie studentki, wszystkich wykładowców, profesorów również wykładających na Toruńskim Uniwersytecie, na innych uczelniach, na których ten rok szkolny, chciałem powiedzieć, no, akademicki się rozpoczął również. No i życzymy udanego czasu, zwłaszcza tak zwanym pierwszakom, którzy dopiero do Torunia przyjechali z innych zakątków naszego kraju i mają zamiar właśnie tutaj na Toruńskim Uniwersytecie studiować. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, bądźmy w kontakcie. Takie hasło też zostawiam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Po reklamie.
10: W kalendarzu poniedziałek, 5 dzień października, na zegarach jest 8, w radiu gra Czas na Raport.
11: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Na początek żużlowe emocje. Press Grupa Deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. Wczoraj w rewanżowym meczu finałowym we Wrocławiu pokonaliśmy Betard Spartę Wrocław 46-44 i już po 10 biegu Torunianie byli pewni mistrzostwa. To było pierwsze zwycięstwo Aniołów we Wrocławiu od 12 lat. Ekipa z Torunia wygrała cały dwumecz 101-79. Z przewagą 22 punktów, nie pozostawiając złudzeń rywalom. To 6 mistrzostwo w historii klubu i pierwsza obrona złotego medalu.
12: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku, średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3, czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy. Myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść. No, więc o to mi chodzi, że to lepiej wygląda i brzmi niż w zeszłym roku.
11: Mówił toruński żużlowiec Patryk Dudek, a do tego sportowego tematu będziemy jeszcze wracać w raporcie sportowym. Zmieniamy temat. Zakończyły się spotkania konsultacyjne dotyczące planów budowy zachodniej trasy mostowej w Toruniu. To była okazja dla mieszkańców Torunia i gminy Wielka Nieszawka do wyrażenia swoich opinii. Koniec spotkań nie oznacza jednak końca konsultacji. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Tak, jest jeszcze opcja przesłania uwag mailowo. Tu czas jest aż do końca października. Adres mailowy publikujemy na Gra FM. I domyślamy się, że te uwagi jeszcze spłyną, bo przypominam, konsultacje, szczególnie te w gminie Wielka Nieszawka,

0: miały dosyć burzliwy przebieg.
1: Przypomnijmy, jakie są uwagi mieszkańców tej podtoruńskiej gminy.
0: Sprzeciwiają się oni inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach, obawiając się hałasu, spadku wartości nieruchomości i utraty spokojnego charakteru okolicy. Grupa mieszkańców skierowała nawet list otwarty do prezydenta Torunia, w którym wyraża m.in. zaniepokojenie przebiegiem całego procesu.
1: W czasie raportu naukowcy chcą, by politycy wznowili pracę nad ustawą Lex Szarlatan. Chodzi o zwalczanie praktyk pseudomedycznych i dezinformacji zagrażającej zdrowiu. W sierpniu prezydent Karol Nawrocki odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego w takim razie oczekują naukowcy?
2: Ponadpolitycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do 1 000 000 zł za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji.
1: To był Michał Dobrołowicz.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
1: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek koszykówka, za nami w arenie Toruń inauguracja nowego sezonu PGE Basket Ligi. Niestety niezbyt udana dla twardych pierników. Nasi koszykarze przegrali z Kingiem Szczecin 85-104. I jeszcze żużel. Wczoraj Press Grupa Deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięgnęła po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym we Wrocławiu torunianie na Stadionie Olimpijskim pokonali Beta Sparte 46-44. Wróćmy jeszcze do tych emocji.
4: Ciężkie finały, widzieliśmy, że będzie ciężko. Każdy zastanawiał, że będziemy bronić te punkty. My chcieliśmy wygrać i zrobiliśmy to, także bardzo się cieszę z tego. Musieliśmy przejechać i odczytać ten tor. Tor się zmieniał z serii na serię, ale udało się wyciągnąć wnioski. Nie wszystkie jakby biegi w moim wykonaniu były bardzo dobre, bo ciężko było znaleźć prędkość, ale bardzo się cieszę, że drużynowo wygraliśmy i z tego się cieszę.
1: Mówił toruński żużlowiec Emil Sajfudinow.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: 19 stopni Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia mają dzisiaj wskazać toruńskie termometry. To ma być przeważnie słoneczny dzień z niewielką ilością chmur, który upłynie nam bez opadów, a jutro właściwie bez większych zmian w pogodzie w Toruniu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
7: Wiara była w nas, to tak jeszcze odbijając się od tego wczorajszego złota żużlowego, drużynowego Mistrzostwa Polski. No i możemy dalej wierzyć, pewnie, że tak, w to, że to będzie piękny dzień, piękny poniedziałek i cały czas jeszcze tak możemy o tym mówić. Początek kolejnego pięknego miesiąca przed nami. Piotr Golszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.
7: I jeszcze informacja z toruńskich dróg, bo gdzieniegdzie mogło o poranku tworzyć się korki. Spokojnie, policja o tym wiedziała, to było planowane. A na Olsztyńską krzyżówka nad Strugą do niedziałającej sygnalizacji. Pan Krzysztof już jedzie.

Sylwia Grzesztak i Mango w Radiu Gra na 88,8 FM. Dużo żużlowych wątków dziś, ale od weekendu dyskutuje się nie tylko w Toruniu, ale w całym kraju o paliwach, bo ceny paliw znowu są nieco niżej. To znaczy, ja bym to nazwał trochę inaczej. One są znowu na względnie normalnym poziomie i nie musimy dopłacać i bulić po 8 albo 9 zł za litr paliwa, w zależności od tego, co lejecie do baku swojego auta. Najgorzej chyba mieli ci, którzy gdzieś tam na oparach musieli wytrwać w ten piątek do północy, żeby w sobotę o względnie normalnej, wczesnej porze, we względnie normalnych cenach zapłacić za to paliwo. Z drugiej strony dziś stacje paliw są tak wyposażone, tak wygodne kanapy, że można było się nawet zdrzemnąć, kolację zjeść, rano zrobić śniadanie, zatankować i wrócić do domu.

0: Calvin Harris i Sam Smith, Promises w radiu gra o poranku. A gdyby komuś w Grodzie Kopernika mało było newsów i radości sportowych, chociaż najwięcej tych dzisiaj chyba jednak po wczorajszej obronie drużynowego Mistrzostwa Polski na żużlu, mamy najlepszych żużlowców w najlepszej lidze świata. Warto sobie to uświadomić o poranku. Ale do brzegu, gdyby komuś było tych emocji sportowych i radości trochę mało, to warto sobie przypomnieć, no bo o tym nie mieliśmy okazji dyskutować, że w piątek nasza kadra narodowa, reprezentacja Polski w piłce nożnej, mężczyzn, bardzo istotne, gdyby ktoś jeszcze nie dowierzał, a nie oglądał na przykład tego meczu, wygrała z Rumunią 6-0. PGE narodowy oszalał i nie ma się co dziwić, wszystko określone jeszcze hat-trickiem naszego Roberta Lewandowskiego. No dobrze się ten mecz oglądało rzeczywiście. A gdyby i tu było komuś mało, to można się cieszyć dzisiejszym porannym zwycięstwem. Igi Świątek z Donną Vekić w Pekinie. Polka jest już w 1/8 finału turnieju. Strach pomyśleć, jakie sportowe radości nas jeszcze w tym dniu albo w tym tygodniu spotkają. Znaczy nie strach, czekamy na nie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października. Let's go!
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
16: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
17: Doradczyni klienta.
16: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
18: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
19: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: rano i dobrze. Na tej fali, na 88,8 FM. To był oczywiście Dawid Podsiadło i na błysk wam gramy i na błysk oczywiście te piękne złote medale, które już jadą do Torunia. A teraz uwaga, będzie cytat z internetów, a wy postarajcie się odgadnąć, skąd ten cytat może pochodzić. Hej, klub sportowy Toruń! Ogromne gratulacje za obronę tytułu Mistrza Polski. Toruń ma bogatą, wspaniałą historię sportową, a wasz sukces to kolejny piękny rozdział zapisany w dziejach naszego miasta. Takie chwile budują dumę całego Torunia i są najlepszą inspiracją dla nas wszystkich, by każdego dnia walczyć o podnoszenie poprzeczki i budować przyszłość toruńskiego sportu. Gratulacji od, i tu będzie ułatwienie pewnie, żółto-niebieskiej społeczności. A skoro żółto-niebieska społeczność w Toruniu i, jak się domyślacie, cały czas związana ze sportem, no to oczywiście tylko i wyłącznie Elana Toruń. Tak, tak, na oficjalnym profilu Elany Toruń takie gratulacje dla klubu sportowego Toruń, dla Apatora, dla Press Grupy Deweloperskiej Toruń. I to się kibicom pod tym postem bardzo podoba. Pięknie to czytać, bo i kibicom piłkarskim, i tym żużlowym chciałoby się, aby ta chwila trwała dłużej. Myślę tutaj o takiej zgodzie niekoniecznie między klubami, ale społecznościami kibicowskimi. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe do zrealizowania, ale przez chwilę chociaż żyjmy takimi marzeniami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Offenbach i Star Sailor w Radiu Gra na 88,8 FM. Ale do 9 jeszcze trochę pogramy. Lady Bank między innymi się tutaj pojawią. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na dzień nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
6: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.

0: Fa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
1: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: 19 stopni Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia mają dzisiaj wskazać toruńskie termometry. To ma być przeważnie słoneczny dzień z niewielką ilością chmur, który upłynie nam bez opadów, a jutro właściwie bez większych zmian w pogodzie w Toruniu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
16: To jest Radio Gra.

Enrique Iglesias i Pitbull w Radiu Gra na 88,8 FM. Zbliżamy się do 9:00 o pełnej oczywiście. Kolejne najważniejsze informacje w raporcie Radia Gra. Trochę szczegółów pogodowych. Pogoda sprzyjała wczoraj w ciągu dnia tym, zwłaszcza którzy wybrali się do toruńskiego ogrodu zoobotanicznego. Okazja była niezwykła, bo przecież wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. A więc można było się ze zwierzętami spotkać, poobserwować. Było karmienie kóz, spotkanie z leniuchowcami, również spacer po odnowionych wolierach ptaków. No i właśnie to była dobra okazja do tego, żeby poznać tę część ogrodu, która w ostatnich miesiącach przeszła dużą metamorfozę. Jeśli ktoś wczoraj się do ogrodu zoobotanicznego nie wybrał, to warto to nadrobić, tę zaległość w najbliższych dniach. Popatrzeć, ale też przysłuchiwać się tym zwierzakom różnym, egzotycznym, tak jak to niektórzy wczoraj robili. Naprawdę udawało się usłyszeć różne dziwne dźwięki. W niektórych klatkach, wolierach, na wybiegach nawet było takie ciche apator, apator. Naprawdę, tak było. Nic nie ściemniam.

0: Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor w radiu, gra na chwilę przed dziewiątą, przed kolejnymi wiadomościami w raporcie. Po serwisie też trochę szczegółów pogodowych na dziś. A my raz jeszcze mówimy piękne, serdeczne, ciepłe dzień dobry o poranku w radiu gra wszystkim studentom, bo przypomnę, to pierwszy poniedziałek nowego roku akademickiego, a więc raz jeszcze witamy bardzo serdecznie, rozgośćcie się. Mówię to do tych, którzy wracają do Grodu Kopernika po przerwie wakacyjnej, ale też i chyba przede wszystkim tych, którzy są tu po raz pierwszy i niekoniecznie wychowywali się, urodzili w Toruniu, ale właśnie z drugiego końca Polski albo jakichkolwiek odległych miejsc przyjechali do Grodu Kopernika tutaj kontynuować swoją ścieżkę edukacyjną, imprezową, rozrywkową, kulturalną. Tak, tak, tych ścieżek jest całkiem sporo. Bawcie się dobrze w Toruniu. A bo o 9:00 u nas już za chwilę kolejne wiadomości w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację od przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: Duży wybór gatunków i kolorów. Vera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
1: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
2: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Let's
7: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: Po reklamie.
9: Poniedziałek, 5 dzień października, jest 9 w Radiu Gra. Pora na raport.
10: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. To już ostatnie dni prac na kościuszki w Toruniu. Montowane są nowe wyjazdy przystankowe, trwają też nasadzenia zieleni. I tutaj bardzo ważna informacja dla kierowców. Posłuchajcie.
11: Miasto podjęło decyzję, że również po obu stronach będzie wymieniona nawierzchnia drogi. W październiku właśnie w tej chwili trwają prace polegające na frezowaniu drugiej części nitki tej na ulicy Kościuszki w kierunku Rubinkowa. Co centrum i będą w kolejne weekendy, czyli tam 10, 11 i 17, 18 będą zamknięcia drogi po to, żeby zrobić nową nawierzchnię ścieralną.
10: Mówił Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji MZK w Toruniu. Zmieniamy temat. Miasto wystawia na sprzedaż tereny na Jakubskim Przedmieściu. Chodzi dokładnie o dwie działki przy ulicy Droga Trzeposka. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska. Brzoskowska.
12: Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi blisko 1,4 hektara. Cena wywoławcza każdej z nich to 15 milionów złotych brutto. Działki są przeznaczone pod zabudowę usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną. Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza też realizację dróg wewnętrznych, parkingów, zieleni urządzonej oraz infrastruktury technicznej. W sąsiedztwie znajdują się bloki, domy jednorodzinne, szkoła, przedszkole, punkty usługowe i handlowe. Nieruchomości obecnie nie są zabudowane.
10: Przetargi wystartują 20 października. Zmieniamy temat. Reakcja maszynisty PKP Intercity zapobiegła niebezpiecznemu zdarzeniu na torach w Otłoczynie pod Toruniem. W sobotnie popołudnie pociąg relacji Bystrzyca, Rzeszów, Bydgoszcz został zatrzymany przed drzewem, które przewróciło się na tory. Służby wykluczyły udział osób trzecich. Na miejscu interweniowali strażacy, którzy usunęli przeszkodę. Ruch kolejowy między Aleksandrowem Kujawskim a Toruniem został wstrzymany na ponad półtorej godziny w obu kierunkach. Zatrzymanie pociągu spowodowało również opóźnienia innych składów. Słuchacie raportu? Latanie będzie nas kosztowało więcej. W przyszłym roku tani przewoźnik Ryanair już tak tani nie będzie. Zapowiada podwyżki o 15%. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały stabilne, bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty, ale te wygasają.
13: Paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40%. I więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
10: To był ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego.

0: Kwiatkowskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj na termometrach możemy spodziewać się 19 stopni Celsjusza. Przed nami przeważnie słoneczne godziny, nie powinno padać. Wieje umiarkowany wiatr, ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są korzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: I to tyle, i to już w poniedziałkowym rano. I dobrze, Piotr Kolszowski, pięknie dziękuję i dobrego dnia życzę, udanego na pewno dla wszystkich tych, którzy liczyli na spełnienie swoich kibicowskich, żużlowych marzeń wczoraj. A to powinien być dobry dzień. Mariusz Pocyło już za chwilę też wygląda na uśmiechniętego, a my ponownie spotykamy się jutro, punkt 6. Pa, pa.

0: Numer jak złoto. Fragma i Tokas Miracle. Ten poniedziałek w Toruniu też jak złoto. No dzisiaj wszystko ze złotem się kojarzy. No choć złoto do złota. No i przyszło. Drugie z rzędu złoto dla naszych aniołów. No po prostu to złoto nam się należało. Złoto do Torunia pasuje i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku też zostanie w naszym mieście. Dzień dobry Toruń i dzień dobry turystom, którzy jeszcze po weekendzie nie wyjechali. Zaczynamy nasze przedpołudnie. Radio gra hity pełne energii. Mariusz Pucyło, dzień dobry. Już za chwilę. Alphaville, Big in Japan.
1: Radio gra hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
7: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: jest to On My Way z pozdrowieniami dla tych, którzy właśnie teraz w drodze, na przykład do pracy na 10:00. Noce coraz chłodniejsze, jesień się rozkręca, no to może warto byłoby wymienić stary piec węglowy na nowy, ekologiczny. Słuchajcie, jest szansa na dotację. Miasto Toruń właśnie uruchomiło taki program. A jak skorzystać z dofinansowania w Toruniu? Informacje na ten temat znajdziecie, zaglądając na naszą stronę gra.fm. Tam krótka instrukcja, jak złożyć wniosek, odpowiednie linki i tak dalej. A potem, jak już wymienicie, no to nic, tylko dawać do tego pieca.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
10: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: O reklamie.
16: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj na termometrach możemy spodziewać się 19 stopni Celsjusza. Przed nami przeważnie słoneczne godziny, nie powinno padać. Wieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są korzystne.
17: To jest Radio Gra.

w ostatni piątek. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę zatytułowaną Południe i to na tej płycie znajduje się ten duet. Dawid Kwiatkowski i Kaja, Proszę tańcz. No to zgodnie z życzeniem, prosto pod nóżkę Bee Gees i Tragedy, potem jeszcze Cleo i Dom. W radiu gra hity pełne energii.

0: Jeżeli ktoś do domu jeździ drogą wojewódzką 250, to w tym tygodniu ma troszkę, przepraszam za określenie, przekichane, bo w związku z ćwiczeniami wojskowymi droga będzie zamykana od 7 do 15. Dzisiaj, jutro od 7 aż do 23 i tak aż do 9 października, czyli każdego poprzedniego dnia tego tygodnia. Nie tylko zamknięcie drogi wojewódzkiej numer 250, ale także duży hałas. To może się wiązać z tymi ćwiczeniami, no ale dobrze, dobrze, niech ćwiczą. Za chwilę 10, za chwilę raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
7: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
6: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
7: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
6: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
7: Zdecydowanie tak.
6: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026.

0: tektury. Odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w Mediamarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę Mediamarkt, która da Ci przewagę. Mediamarkt.
4: Po reklamie.
5: Za chwilę coś z nowych, fajnych rzeczy. Neptunika i What If. Teraz mamy 10:00. Teraz zapraszam na raport.
6: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początku wracamy do żużlowych emocji. Press Grupa Deweloperska Toruń po emocjonującym rewanżu na stadionie we Wrocławiu ponownie sięgnęła po tytuł drużynowego mistrza Polski. Torunianie pokonali Betard Spartę Wrocław 46-44 i już po 10 biegu byli pewni mistrzostwa. A wczoraj kujawsko-pomorska Arena Toruń zamieniła się w prawdziwe centrum żużlowych emocji. Zorganizowano tam strefę kibica.
7: Super! Wszystko, chłopaki spisali się, wiedziałem, że obronią, no bardzo, bardzo fajnie było.
8: Cieszy zwycięstwo.
7: Tak, cieszy bardzo. No i za rok też będzie.
9: Apator to apator.
8: Zwycięstwo zasłużone, nie ma co mówić.
10: Oczywiście, oby tylko Bleder został u nas, no nie?
6: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla, a szeroką relację z wczorajszego wieczoru znajdziecie na gra.fm. Zmieniamy temat. Nowy sztandar dla Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii imienia generała Józefa Bema w Toruniu został oficjalnie przekazany na rynku staromiejskim. Byliśmy na tym wydarzeniu z mikrofonem Radia Gra.
11: Ważna uroczystość. Po pierwsze, pierwsza rocznica powstania Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowej i Artylerii po przeformowaniu się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, a sztandar wręczany centrum to jest Bóg, honor i ojczyzna, tak jak sama napisy są na sztandarze. Można by rozwinąć poszczególny punkt, ale sztandar jest najważniejszą oznaką funkcjonowania jednostki wojskowej i jego się chroni do końca.
6: Mówił generał brygady Andrzej Kupis, szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii. Czas na kolejną relację. Jest z nami 11. edycja Toruń Model United Nations. W wydarzeniu brali udział uczniowie z toruńskich szkół oraz goście z zagranicy. To była symulacja obrad ONZ.
12: Ja jestem chairem, to oznacza, że moderuję debatę. Dbam o to, żeby delegaci rozmawiali merytorycznie i przede wszystkim z szacunkiem odnosili się do reszty. To jest trudne, natomiast najważniejsze jest, żeby się odnosić do siebie z szacunkiem. Szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy tutaj z wielu różnych państw, różnych kultur i tak dalej, ale to jest takie wydarzenie, gdzie naprawdę można poznać kultury innych osób i atmosfera jest naprawdę niepowtarzalna.
6: Mówiła Marta Owczarczak z pierwszego ELO w Toruniu. Słuchacie raportu? Rośnie średnia wieku osób, które chcą wyjechać z Polski na stałe do Stanów Zjednoczonych. Kto planuje takie wyjazdy?
13: To w pierwszej kolejności osoby, które mają konkretny zawód. Można nazwać ich specjalistami. Druga duża grupa to przedsiębiorcy, którzy w Stanach Zjednoczonych już mają klientów, a trzecia grupa to osoby, które mają na tyle dobrą sytuację finansową, że nie muszą pracować i tak lubią Stany Zjednoczone, że chcą zostać tam na dłużej. Prawnicy przewidują, że jeśli sytuacja międzynarodowa będzie spokojniejsza, liczba osób, które chcą wyjechać do Stanów, od razu wzrośnie.
6: Informował Michał Dobrołowicz. W kolejnych godzinach na niebie możemy spodziewać się sporo słońca, niewiele chmur. Nie powinno padać, na termometrach będzie maksymalnie do 19 stopni. Jutro i pojutrze w naszym mieście właściwie bez większych zmian w pogodzie.
5: Radio Gra, Mariusz Pucyło, witamy po 10:00. No ja myślę, że o tej porze to poniedziałek już tak mniej więcej opanowany, bo ta najtrudniejsza część dnia, czyli wstanie z łóżka, za nami. Teraz będzie tylko łatwiej, teraz tylko przyjemniej. U nas hity pełne energii, a na początek godziny What If i Neptunika.
14: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Lato bez końca, Endless Summer, Josiana w Radiu Gra. Oj, fajnie by było, oj, chciałoby się. Patrzę właśnie na długoterminową prognozę pogody dla Torunia na cały tydzień. Czy jeszcze posmakujemy troszkę tego lata? A powiem wam, że tak. Jutro sporo słońca i 19 stopni. Środa bardziej pochmurna, ale też 19 stopni. W czwartek nawet cieplej, do 21. Będą i słoneczne promienie, i troszeczkę pokropi. I to jest najcieplejszy dzień tego tygodnia. Czwartek, przypomnę, bo potem, no, spory zjazd. Piątek 12, sobota 15, niedziela 14 stopni i weekend w Toruniu będzie pochmurny. Ale myślę sobie, że powinniśmy też wziąć do serca słowa piosenki Wiktora Dyduły. Tam słońce, gdzie my. Tak zagramy już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do stu.
6: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

Jest Radio Gra, jest luz. To Szangaj w Radio Gra. Dzisiaj 5 dzień października. Wśród nietypowych świąt mamy Światowy Dzień Mieszkalnictwa. O tak, fajnie będzie dzisiaj trochę czasu spędzić na chacie. No i dzisiaj mamy także Światowy Dzień Nauczyciela. Światowy, powtórzę, Dzień Nauczyciela. Niech sobie tam na świecie świętują, a my poczekamy na 14 października.

0: Myślę o wakacjach, zawsze przyjemne. Holidays, Remedy i Manuel w Radiu Gra. A tu proszę bardzo, już gdzieniegdzie ruszył sezon grzewczy. Od dzisiaj mają grzać w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, także Spółdzielnia Kopernik rusza dzisiaj, a Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo zapowiada włączenie ogrzewania pojutrze, od środy. No tak, właśnie w tym momencie zaczyna się sezon grzewczy. No z jednej strony fajnie, bo ciepło w domu, ale z drugiej rachunki pójdą w górę i od nich też, aż gorąco się zrobi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: Po reklamie.
16: W kolejnych godzinach na niebie możemy spodziewać się sporo słońca, niewiele chmur, nie powinno padać, na termometrach będzie maksymalnie do 19 stopni. Jutro i pojutrze w naszym mieście właściwie bez większych zmian w pogodzie.
1: To jest Radio Gra.

Taylor Swift w radiu gra, jej małżonek dzisiaj ma urodziny. No, ciekawe, jaki prezent dostanie. Jak myślicie? U nas o urodzinach gwiazd i nie tylko, oczywiście 20 po 12. Teraz zbliżamy się do 11, a ten czas wypełnią jeszcze m.in. Of Monsters and Men i Stachurski.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
7: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Harlem Globetrotters wraz

0: stronie e-bilet.pl.
1: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna ciemność.

0: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Po reklamie.
2: Dzisiaj poniedziałek, chyba nie trzeba przypominać. 5 października, jest 11. Przed nami raport i prognoza pogody.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Press, grupa deweloperska Toruń, drugi raz z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. Wczoraj w rewanżowym meczu we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim Torunianie pokonali Betard Sparta Wrocław 46-44 i już po 10 biegu byliśmy pewni mistrzostwa. To było pierwsze zwycięstwo Aniołów we Wrocławiu od 12 lat. Co po wczorajszym finale mówili nasi rywale?
4: Zawodnicy naszej drużyny dawali się 100%, ale zbrakło. No i tyle, no trochę inaczej sobie wyobrażałem, tym bardziej wejście w ten finał, ten mecz rewanżowy. No nie udało się i tutaj nie chciałbym gdzieś tam się zagłębiać, ale najnormalniej no zbrakło mocy jako drużyna. Ja się bardzo cieszę, że miałem tą przyjemność, że mogłem być w tak świetnej drużynie, że dostałem tą szansę i mi zaufano. Dla mnie to jest pierwszy medal już niejako zawodnika, także cieszę się bardzo. Świetna atmosfera. Dla mnie to było wielkie przeżycie i wielki sukces, jakby nie patrzeć. Wielkie przeżycie. Naprawdę świetnie się czułem w tym sezonie w drużynie wrocławskiej, w klubie. Świetna współpraca, osoby, które są tutaj ze mną. Same superlatywy. No, zbrakło tej wisienki na torcie.
3: Mówił Piotr Protasiewicz, menedżer Sparty Wrocław. Relacja z wczorajszych żużlowych emocji we Wrocławiu, ale także w strefie kibica w Toruniu. Oczywiście na gra.fm. Zmieniamy temat. Kiedy startuje sezon grzewczy w Toruniu? Na to pytanie spróbowała poszukać odpowiedzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo zapowiada włączenie ogrzewania w środę. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Spółdzielnia Kopernik od dzisiaj. Musimy jednak pamiętać, że to jest stopniowy proces i na ciepłe kaloryfery we wszystkich blokach możemy czekać kilka dni. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej potwierdza, że systemy ogrzewania działają już od ubiegłego czwartku. Do naszej redakcji docierają też informacje o starcie sezonu grzewczego w innych częściach miasta, m.in. w budynkach przy ulicy Nad Strugą, Polnej czy na osiedlu Koniuchy.
3: Teraz jeszcze informacje z toruńskich wodociągów. Na finiszu są już prace przy budowie nowoczesnej bazy technicznej miejskiej spółki przy szosie bydgoskiej. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, montowane są panele fotowoltaiczne i uruchamiane węzły cieplne. Zakończenie wszystkich prac budowlano-montażowych nastąpi do końca tego roku. Słuchacie raportu? Zdaniem analityków po obniżeniu cen paliw inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%. Licząc rok do roku, czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
6: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
7: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
6: Wyliczał ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych? Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
3: To był Igor Skrzypek. –19 stopni Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie w kolejnych godzinach sporo słońca, niewiele chmur, nie powinno padać. Generalnie w najbliższych dniach w prognozach nie widać deszczu.
2: Poniedziałek powolutku mija, już mamy po 11, także no, byle do piątku.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Damy radę, pomagają hity pełne energii. Już za chwilę Margaret i jej nowa, fajna piosenka zatytułowana Prima Ballerina, a teraz Solenizan z ostatniego weekendu. W piątek Sting skończył 75 lat. Teraz Every Breath You Take i zespół Police.

0: Black Eyed Peas, Shakira i David Guetta. Tyle gwiazd w jednej piosence w Radiu Gra, a jeszcze więcej gwiazd zobaczymy w nocy z czwartku na piątek, czyli z 8 na 9 października. To będą spadające gwiazdy. Właśnie czwartkowej nocy będzie można zobaczyć drakonidy. Wyjątkowy rój meteorów, a dzięki minimalnemu oświetleniu księżyca mają być u nas wyjątkowo dobrze widoczne. Oczywiście pod warunkiem, że chmury nam nie zasłonią widoku. Najlepsze okienko do oglądania spadających gwiazd w czwartek, tak mniej więcej od 20 do 23. W czwartek, także jeszcze o tym przypomnimy. A za chwilę Bibi Rexa i Faithless New Religion.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Michael Jackson w Radiu Gra. W tym tygodniu w naszym mieście możemy spotkać trochę więcej mundurowych, konkretnie żołnierzy. Nie wystraszcie się, to są ćwiczenia prowadzone od dzisiaj do 9 października. Ćwiczenia żołnierzy organizowane przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i można ich będzie spotkać tak właśnie na ulicach Torunia. Będą prowadzić różne ćwiczenia, między innymi z wykorzystaniem dronów, ale nie będą posiadać broni palnej, bez obaw. W oficjalnym komunikacie czytamy też tak: organizatorzy proszą mieszkańców o uwzględnienie, że w czasie ćwiczeń w przestrzeni miejskiej mogą pojawiać się osoby realizujące zadania szkoleniowe również w ubraniach cywilnych. To nie szpiecy, to nasi. Takie ćwiczenia w Toruniu od dzisiaj do 9 października, czyli do piątku włącznie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Teraz coś dla uspokojenia atmosfery. Tylko kochaj mnie, w Radiu Gra zaśpiewa nam Zalia. Słuchamy.

0: hity pełne energii w poniedziałek 5 października. Podobno poniedziałek przynosi nam coś, co nazywa się efekt świeżego startu i psychologowie zauważyli, że właśnie poniedziałek działa na nas jak taki mini nowy rok, bo to właśnie w poniedziałek najchętniej zaczynamy diety, rzucamy palenie czy zapisujemy się na siłownię. Właśnie. Zrobiliście dzisiaj coś nowego? Zaczynacie coś od początku? Czy po prostu postanowiliście przeczekać to do wtorku?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Po reklamie.
8: 19 stopni Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie w kolejnych godzinach sporo słońca, niewiele chmur, nie powinno padać. Generalnie w najbliższych dniach w prognozach nie widać deszczu.
9: To jest Radio Gra.

0: Rozkręcamy się razem z poniedziałkiem. Pogoda też się rozkręca. Dzisiaj najcieplejszy moment dnia w Toruniu to będzie 14-15, wtedy około 21 stopni. Więcej o pogodzie już za chwilę, tuż po raporcie w samo południe.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
4: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
5: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
4: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
5: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
4: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
5: Zdecydowanie tak.
4: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Po reklamie.
0: Mamy 12, teraz raport i najnowsze wiadomości pogodowe, a potem gramy dalej. Potem DJ Godza i Jason Derulo, Michiko. Mamy 12, teraz raport i najnowsze wiadomości pogodowe, a potem gramy dalej. Potem DJ Godza i Jason Derulo, Michiko.

0: ale bardzo dużo pracy włożyliśmy i przed, i w trakcie sezonu, przynajmniej ja, także jestem zadowolony, że wszystko się udało. Fajnie też, że udało się wygrać dzisiejszy mecz. Bardzo trudny przeciwnik, nie spodziewałem się takiego wyniku, szczerze mówiąc. Na mnie mówią Atom Kawczyński, bo mam dobre starty gdzieś w tym roku, także ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego wyniku.
1: Przypomnijmy, Press Toruń wygrał wczoraj ze Spartą 46-44 i w dwóch meczu 101-79. A ostatni mistrzowski mecz, 5000 kibiców Żużla obserwowało wczoraj w arenie przy Bema.
2: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy świadkami historii, bo Toruń pierwszy raz obronił tytuł mistrza Polski, także cieszymy się bardzo.
3: Jak tam? Gardło zdarte?
4: No jasne.
3: Dumny ze swojej drużyny?
4: Bardzo dumny. Wręcz dziękuję każdym kibicom, którzy kibicowali nawet na tej strefie. No dziękuję po prostu za wszystko.
3: Na gorąco, jak emocje?
5: Bardzo fajnie, szybkie zwycięstwo, bo 10 wyścig to chyba niespodziewanie tak dobrze, bo ja tak się spodziewałem, że 13, 14 wyścig, że Wrocław u siebie jednak pojedzie troszeczkę lepiej.
3: Historia dzieje się na naszych oczach, jakby nie patrzeć.
5: Pierwsza obrona? Tak, fajnie, bardzo fajnie.
3: Jest duma?
5: Jest duma, jest od lat duma, od dzieciaka.
1: Z kibicami Żużla rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
6: To są wiadomości Radia Gra.
1: Dzisiaj startują ćwiczenia żołnierzy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. W Toruniu możemy aż do piątku spotkać umundurowanych wojskowych w nieoczywistych miejscach, także na terenach kolejowych, więc bądźcie spokojni. Żołnierze nie będą mieli przy sobie broni, ale nad ich głowami mogą latać drony.
6: O tym piszemy na Gra FM.
1: Jutro w WAK-u w Toruniu odbędzie się Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej. Tegoroczny program ma skupiać się wokół nowoczesnych modeli wsparcia w edukacji i mieszkalnictwie. W programie m.in. wystąpienia przedstawicieli samorządu oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a gościem wydarzenia będzie Marcin Meller, który opowie o projekcie budowy szkoły w Etiopii. O forum więcej piszemy na Gra FM. Teraz informacje z kraju. Polacy należą do najdłużej pracujących w Unii Europejskiej. To wynika z badania Eurostatu. Ekonomistka Anna Skórska przekonuje jednak, że długie godziny niekoniecznie przekładają się na lepsze efekty.
7: 10 czy 11 godzina pracy nie musi być tak samo wartościowa jak druga czy trzecia. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach wraz ze zmęczeniem pogarsza się nasza koncentracja, rośnie ryzyko błędów, trudniej nam się rozwiązuje problemy.
1: Dodawała Anna Skórska. Trochę słońca, trochę chmur, brak opadów deszczu, słaby, momentami umiarkowany wiatr. Tak prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 18, może 19 stopni. Przed nami kolejne dość ciepłe jesienne dni oraz zimne noce, kiedy słupki rtęci zjadą do 10 kreski.
8: To jeszcze nie ten moment, żeby myślami być blisko końca pracy, ale teraz mamy już z górki.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.
8: Dzień dobry po 12. Radio Gra, Mariusz Pocyło. Kłaniamy się i gramy dalej. Michiko, DJ Godzia i Jason Derulo. A za kilkanaście minut o tym, kto ma dzisiaj urodziny i jaki ma charakter.

0: Fotonowela i Iwan w Radiu Gra. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Dzisiaj, czyli 5 października, na liście gwiazd m.in. Brian Johnson, wokalista AC/DC, lat 79. 51 lat kończy brytyjska aktorka Kate Winslet. Piotr Cugowski ma 47 urodziny. Ojej, młody Cugowski, już 47 lat. Jesse Eisenberg, aktor i reżyser, m.in. znany z filmów Iluzja, Social Network czy ostatnio Prawdziwy Ból. Od zeszłego roku obywatel Polski ma 43 urodziny, a o 10 lat młodszy jest Travis Kelce, zawodnik futbolu amerykańskiego, no i oczywiście mąż Taylor Swift. Ciekawe, czy impreza o Swiftów już była, czy dopiero będzie. A za każdym razem, kiedy człowiek dziś urodzony musi podjąć jakąś decyzję, zwleka z tym tak długo, jak tylko się da i odkłada wszystko na później. Brak mu zdecydowania i silnej woli, ale za to z każdym potrafi się dogadać, z każdym potrafi się porozumieć. Jest też fantastycznym przyjacielem. Tym goręcej pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Za chwilę Ray i Where is my husband?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie. Eat.

0: klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

Buźka aż się uśmiecha. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. To jest bardzo pozytywny kawałek. Pozytywne wiadomości dla tych, którzy lubią chodzić na koncerty i różne wydarzenia live. W tym tygodniu będzie się dużo działo. Dzisiaj w centrum Jordanki chór mnichów przy świecach będzie śpiewał o 19:30. Bracia Figo Fagot 9 października zagrają w klubie Od Nowa. Jeszcze raz Jordanki, też 9 października kabaret Neonówka. Artur Żmijewski z piosenkami Leonarda Cohena przyjedzie do nas w niedzielę. Artur Barciś Show także w niedzielę na scenie klubu Lizard King i także w niedzielę w klubie Od Nowa Lech Janerka i jego ostatni koncert. Oj, dzieje się, dzieje. A to i tak tylko część tego, co wydarzy się w Toruniu w tym tygodniu.

0: Nie wiem, czy Dawid Podsiadło jest jesieniarzem, ale jego piosenki do tej pory roku jakoś pasują. Za chwilę więcej o pogodzie, za chwilę najnowsza prognoza. A co jeszcze zagramy do 13? Będzie m.in. Pitbull, będzie Kygo i będzie Demono.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Zrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
15: Po reklamie.
16: Trochę słońca, trochę chmur, brak opadów deszczu, słaby, momentami umiarkowany wiatr. Tak prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 18, może 19 stopni. Przed nami kolejne dość ciepłe jesienne dni oraz zimne noce, kiedy słupki rtęci zjadą do 10 kreski.
17: To jest Radio Gra.

Albo Karol Świderski z Widzewa Łódź, albo Mateusz Żukowski z Magdeburga. To ma być podobno dzisiejsze zastępstwo za Roberta Lewandowskiego, bo przypomnę, że dzisiaj kolejny mecz reprezentacji Polski w piłkę nożną w ramach Ligi Narodów i dzisiaj ponownie spotykamy się z Bośnią i Hercegowiną. Lewandowski nie gra, a dlaczego? Dlatego, że pauzuje za żółtą kartkę. No, miejmy nadzieję, że bez niego też damy radę. Mecz dzisiaj wieczorem, a my słyszymy się jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: mama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
8: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: I to już 13 w Toruniu, w poniedziałek, który da się lubić. Czas na najnowszy raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zakończyły się spotkania konsultacyjne dotyczące planów budowy zachodniej trasy mostowej. To była okazja dla mieszkańców Torunia oraz gminy Wielka Nieszawka do wyrażenia swojej opinii dotyczącej tej inwestycji przez Wisłę. Koniec spotkań nie oznacza jednak końca samych konsultacji. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Tak, jest jeszcze opcja przesłania uwag mailowo. Tu czas jest aż do końca października. Adres mailowy publikujemy na Gra FM. I domyślamy się, że te uwagi jeszcze spłyną, bo przypomina uwag mailowo. Tu czas jest aż do końca października. Adres mailowy publikujemy na Gra FM. I domyślamy się, że te uwagi jeszcze spłyną, bo przypomina

0: na drogach.
1: Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na Gałczyńskiego? Ruch powinien być jednostronny czy dwustronny? O tym zdecydują torunianie. Spotkanie urzędników z mieszkańcami w tej sprawie odbędzie się w środę o 17.30 w klubie osiedlowym Kameleon przy Tuwima. Drogowcy zapytają także torunian z okolicy, jak powinno wyglądać parkowanie aut na wyremontowanej Gałczyńskiego. Konsultacje w tej sprawie startują formalnie dzisiaj, potrwają do 16 października. Głos w temacie można zabrać także nie wychodząc z domu. Piszcie na konsultacje@umtorun.pl.
0: To są wiadomości Radia Gra.
1: Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii imienia generała Józefa Bema w Toruniu ma nowy sztandar. Za nami uroczystość na rynku staromiejskim, na którym przekazano ten nowy sztandar. Stary trafi do muzeum. Przypomnijmy, że rok temu jednostka zmieniła nazwę. Nie ma już Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Zmiana była konieczna.
2: Bardzo konieczna, ponieważ Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia funkcjonowało od 22 lat. Szkoliliśmy tutaj żołnierzy, którzy na starym sprzęcie, który już praktycznie nie istnieje obecnie w Wojskach Rakietowych i Artylerii, a cała modernizacja przewróciła nam wszystko, bo zmieniliśmy cały park sprzętowy, w związku z tym trzeba było się do tego po prostu przystosować. A i doświadczenia wojny w Ukrainie, przykre, bo przykre, ale pokazują nam, jak prowadzić walkę i to, żeśmy też prowadzili tutaj, usankcjonowaliśmy to w etacie, tak żeby można było być gotowym zawsze do tego, co tam najgorsze jest.
1: Mówił nam generał brygady Andrzej Kupis, szef zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego złożyło w Sejmie projekt, który zakłada obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat. Pomysł popiera m.in. Konfederacja. Co na to sami zainteresowani?
3: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszliby na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
1: Tyle Jakub Rybski. Przed nami spokojne i raczej ciepłe jak na październik jesienne popołudnie. 19 stopni to temperaturowy maks na dziś. Wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur, ale nie będzie padać. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne.
4: Dzień dobry po drugiej, witajcie, kłaniam się i pozdrawiam tych, którzy dołączają do nas. Radio Gra w poniedziałek dodaje mocy i energii. Ja wiem, że to nie jest łatwy dzień, no ale taki poniedziałek po takiej niedzieli rozumiem, że może wyglądać zupełnie inaczej. Marcin Misiewski, kłaniam się, dzień dobry. U nas na początek Swedish House Mafia.

0: Urszula i hity pełne energii w Radiu Gra. A teraz zabieram was do Jordanek, a w zasadzie zrobi to toruńska znana aktorka, czyli Magdalena Czerwińska, która wraca do miasta ze spektaklem Tylko Miłość.
1: Dzień dobry, nazywam się Magda Czerwińska i chciałam zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Gra 8 października do CKK Jordanki na spektakl Tylko Miłość w reżyserii Anny Oberc. To przewrotna komedia, w której będziecie mogli się również państwo wzruszyć, a dla mnie wzruszające jest to, że to będzie pierwszy mój występ i w którym przyjadę ze spektaklem teatralnym. Także mam nadzieję, że widzimy się 8 października. Zapraszam, Magda Czerwińska.
0: Zaproszenie przyjęte, pani Magda, więc widzimy się 8 w Jordankach, co to już za 3 dni. Ale o tym, co, gdzie, kiedy jeszcze wydarzy się w Toruniu, o tym za chwilę wam opowiem w serwisie Radio Gra Poleca.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: I jeszcze jedna ważna informacja z dróg. Niestety, jak dzwonicie, informujecie, wiadukt na Poznańskiej zablokowany, tir wjechał, no i stoi. Niestety tamtędy będzie trudno przejechać. Wiadukt na Poznańskiej zablokowany tymczasowo. Trzeba obierzeć, trzeba uważać.
4: Reklama.
5: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606-800-933. 606-800-933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Sikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Radio Gry.

Radio Gra Pleca. Zaczynamy nietypowo, bo od inauguracji rundy jesiennej Grand Prix Hard Rock Pub Pomela w szachach błyskawicznych. To dziś wieczorem o godzinie 20.15 Pomeli warto wpaść. Jordanki z kolei mają inną propozycję, to chór mnichów przy świecach, którzy wyśpiewają od klasyki muzyki filmowej po chociażby rockowe przeboje. Polecamy to dziś o 19.00. Wraca też kino Niebieski Kosyk. Jutro o 17.00 będzie można zobaczyć Ojczyznę. To film z dwiema nagrodami polskiego festiwalu w Gdyni. Gorąco polecamy na to film. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego. Zdecydowanie warto. Jutro 17.00 od nowa. No i zostajemy w tym miejscu, bo 9.00 w Toruniu bracia Figowagot zagrają swój dziki koncert, jak to mają w zwyczaju. Poleca Radio Gra.

0: I sięgamy po takie klasyki. The Power of Love w Radiu Gra to są hity pełne energii, a wszelkie znaki na niebie w tym przypadku wskazują, a w zasadzie w prognozach pogody, że do czwartku słupki w Toruniu będą kręciły się w okolicach 20 kreski. Później niestety małe tąpnięcie przed nami. Szczegóły meteo na najbliższe godziny dla miasta mamy dla was już za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Po reklamie.
4: Przed nami spokojne i raczej ciepłe jak na październik jesienne popołudnie. 19 stopni to temperaturowy maks na dziś. Wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur, ale nie będzie padać. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne.
5: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
6: To jest Radio Gra.
7: Płomień

Swift w Radiu Gra przed 15, za chwilę trzecia. To oznacza, że za chwilę zobaczcie to sobie na socialach, na Facebooku Radio Gra, Instagramie, ale też przede wszystkim na naszej radiowej stronie, czyli gra.fm. Dajcie lajka. Można także wrzucać swoje zdjęcia ze strefy, jak kibicowaliście wczoraj. A atmosfera, mam nadzieję, co słychać trochę w tle, była wczoraj z każdym kolejnym biegiem wyjątkowa w strefie kibica. Oj, tam się działo. O czym też piszemy, zresztą publikujemy i pokazujemy to na naszych zdjęciach i naszych relacjach na Facebooku.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
6: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
1: Po reklamie.
12: I to już 15, to jest 5 dzień października w kalendarzu, to jest Radio Gra, czas na kolejny serwis informacyjny, czas na raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Przed nami ostatni etap prac torowych na Kościuszki w Toruniu. Trwają roboty wygłuszające i kosmetyczne, montowane są nowe wiaty oraz ogrodzenia przystanków. Planowane są także nasadzenia zieleni. Przy okazji drogowcy remontują także nawierzchnię ulicy. Na Kościuszki szykują się spore utrudnienia dla kierowców.
14: Chcąc położyć rzeczywiście nawierzchnię w najlepszy sposób jak można, metodą bezszwową, czyli żeby na środku nie łączyły się ta nawierzchnia ścieralna, ten beton, całą jakby taflą kładzone, wtedy rzeczywiście będziemy musieli na ten weekend, czyli z soboty na niedzielę, te prace będą realizowane, gdzieś około doby rzeczywiście zamknąć. I tak pierwsza tak zwana akcja będzie na części południowej 10-11 października, a na części północnej, czyli tej od, także będzie na części południowej 10-11 października, a na części północnej, czyli tej od

0: który uciekał przed policjantami patrolującymi Rubinkowo. Zatrzymany okazał się być powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, a w torbie, którą miał przy sobie, znajdowały się 2 kg narkotyków. Mężczyzna został aresztowany, grozi mu nawet 12 lat pozbawienia wolności.
1: O tym się mówi w Toruniu.
0: Wczoraj Arena Toruń zmieniła się w prawdziwe centrum żużlowych emocji. 5000 kibiców wspólnie śledziło na wielkim ekranie rewanżowy mecz finałowy Ekstraligi, w którym Press Toruń pokonał Betard Spartę Wrocław i obronił tytuł mistrza Polski.
2: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy świadkami historii, bo Toruń pierwszy raz obronił tytuł mistrza Polski, także cieszymy się bardzo.
3: Jak tam? Gardło zdarte?
4: No jasne.
3: Dumny ze swojej drużyny?
4: Bardzo dumny. Wręcz dziękuję każdym kibicom, którzy kibicowali nawet na tej strefie. No dziękuję po prostu za wszystko.
3: Na gorąco, jak emocje?
5: Bardzo fajnie, szybkie zwycięstwo, bo 10. wyścig to chyba niespodziewanie tak dobrze, bo ja tak się spodziewałem, że 13., 14. wyścig, że Wrocław u siebie jednak pojedzie troszeczkę lepiej.
0: Z kibicami rozmawiał Artur Stochla.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Do 18 października Szlachetna Paczka przedłuża rekrutację wolontariuszy. Wciąż brakuje prawie 1500 osób, szczególnie w województwach opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Każdy wolontariusz to szansa na pomoc. Jedna osoba odwiedza średnio 3 rodziny. W zeszłym roku wsparcie otrzymało prawie 20 tysięcy rodzin z całego kraju. Wejdźcie na stronę szlachetnapaczka.pl, wypełnijcie formularz i czekajcie na kontakt.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Zapraszam na raport sportowy. To był słodko-gorzki weekend dla fanów hokeja z naszego miasta. Zawodnicy Energii Toruń w piątek pokonali aktualnego mistrza Polski, ekipę GKS-u Tychy 4-1. W niedzielę na własnym lodowisku Tortor Energia Toruń musiała jednak uznać wyższość GKS-u Katowice. Było 0-7. Chcę przeprosić naszych kibiców. Nic im dzisiaj nie daliśmy. To dla nas lekcja, mówił po meczu w mediach społecznościowych klubu z Torunia trener Sami Hirvonen. Najbliższy mecz Stalowych Piorników z Torunia będzie się w piątek. Zmierzymy się na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Teraz piłka nożna. Dzisiaj kolejne mecze w Lidze Narodów. W dywizji A hitowo zapowiada się pojedynek Francja-Belgia. W dywizji B zagrają Biało-Czerwoni. Mecz Bośnia i Hercegowina kontra Polska o 20:45. To starcie będzie miało wpływ na sytuację w grupie B i na rozstawienie w losowaniu do eliminacji Mistrzostw Europy.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: 19 stopni to temperaturowy maks na dziś. Przed nami dość spokojne i ciepłe jak na październik popołudnie. Wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur, ale na razie nie będzie padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W Grodzie Kopernika warunki biometeo są dzisiaj korzystne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Tak, nawiązanie jeszcze do tych emocji sportowych. To był absolutnie wyjątkowy, historyczny wieczór, bo Torunianie bronią tytułu po raz pierwszy w historii, no ale też i po 12 latach udało nam się wygrać w tym Wrocławiu. I to w takim meczu, w takim spektakularnym finale. Wow, to z nami pozostanie. Dzień dobry, po 15. Kłaniam się, pozdrawiając wszystkich, którzy są z nami tu i teraz. Alvaro na początek, Soler, a później Offenbach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
8: Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie ponownie.

0: to są dopiero hity pełne energii. Pitbull w Radio Gram. A my ruszamy na Podgórz, bo jutro odsłonięcie kolejnego muralu, a więc zaglądamy na szlak tuńskich murali, których przybywa systematycznie. Ten będzie wyjątkowy, bo został stworzony przez uczniów szkoły podstawowej. I to dokładnie przy 15. Jutro o godzinie 11 zostanie odsłonięty społeczny herb Podgórza. Nowy mural, który to artyści przenieśli z projektu najmłodszych pomysłodawców, czyli uczniów, na wielką ścianę budynku. I jutro oficjalne odsłonięcie, a później specjalny spacer po miejscach, które na tym muralu zostały przedstawione. Oczywiście chodzi o miejsca związane z toruńskim Podgórzem. Start o godzinie 11. Gorąco polecamy Wam to wydarzenie. A Toruń muralami stoi i mamy kolejny z nich, którym będziemy się chwalić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
2: Zawsze.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
8: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
13: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Słuchasz, Radia Gra. Ja się

0: Jest Chris Rea, tego głosu nie da się zapomnieć. Jest Julia. W Radiu Grat są hity pełne energii, ale jako, że nie samym Speedwayem człowiek żyje, to teraz będzie o tym, co się buduje w Toruniu, bo wielu mieszkańców miasta zadaje sobie to pytanie, jadąc chociażby w kierunku, właśnie, no nie da się uciec. Moto Areny, mijając po lewej stronie w zasadzie już ukończone budynki. To nowoczesna baza toruńskich wodociągów, której to budowa już się powoli kończy. Przy szosie bydgoskiej obiekt ma powierzchnię 2000 m2, a przeprowadzka planowana jest oczywiście na ten przyszły rok. W kompleksie będą biura, zaplecza socjalne, garaże i warsztaty, a także parkingi i myjnie dla pojazdów. Obiekt dzięki chociażby fotowoltaice ma być dużo bardziej oszczędny, energooszczędny, ale też będzie działał z wykorzystaniem biogazu. A to może i przy okazji atmosfera będzie nieco bardziej, że tak powiem, ładnie pachnąca w tym rejonie. Oby. O nowej bazie wodociągu w szczegółach też napisaliśmy na naszych radiowych stronach, gdzie was, jak zawsze, odsyłamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sunrise Avenue w Radio Gra. A propos nazwy zespołu z tego słońca w Toruniu, w najbliższych dniach jeszcze troszkę będziemy mieli, chociaż ono będzie się przemijało z chmurami naprzemiennie, ale wynik na subkurtenci całkiem niezły. Szczegóły meteo za chwilę i tak to będzie wyglądało do piątku. No tak, w piątek czeka nas tąpnięcie wałże niestety. Szczegóły za chwilę, pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Herbata Zielnik Polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder Mleczna Kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: 19 stopni to temperaturowy maks na dziś. Przed nami dość spokojne i ciepłe jak na październik popołudnie. Wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur, ale na razie nie będzie padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W Grodzie Kopernika warunki biometeo są dzisiaj korzystne.
5: To jest Radio Gra.
6: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: wrzesień, september, w październiku też brzmi całkiem dobrze. Teraz właśnie, a propos początku jesieni, no jako, że w dzień bywa jako tako znośnie w temperaturze, ale o poranku i w nocy już pod kocyk można wskoczyć, prawda, z herbatką jesienną, ale żeby nie trzeba było cały czas pod tym kocykiem wieczorem siedzieć, no to informuję Państwa wszem i wobec, że sezon grzewczy w Toruniu w niektórych miejscach już wystartował, a w niektórych wystartuje, na przykład spółdzielnia Rubinkowo planuje odpalić swoje piece, kotły i będzie ciepełko od 7 października. Młodzieżowa spółdzielnia mieszkaniowa od dziś, od 5 października, spółdzielnia Kopernik dokładnie również dziś planuje wystartować. A na skarpie ogrzewanie ma zostać włączone w pierwszych tygodniach października, czyli tak naprawdę również całkiem niedługo, o czym piszemy też na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
5: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
6: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek Torun.pl.
7: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026

0: Shine, centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain, Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
4: Po reklamie.
5: Piąty dzień października, jest 16 w Toruniu. To jest wyjątkowy poniedziałek. Mamy też dla Was kolejne ważne wiadomości. Czas na raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Trwa remont ulicy Kościuszki w Toruniu. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. W czwartek i piątek remontowane będą studnie na odcinku od Batorego do Olbrachta. To oznacza całkowite zamknięcie jezdni na tym fragmencie. W sobotę i niedzielę Kościuszki z tej strony będzie zamknięta już na całym odcinku. Wykonawca będzie układał nową nawierzchnię. Kończą się także ostatnie prace przy torowisku tramwajowym.
7: Na torowiskach to rzeczywiście już jest kosmetyka, zieleń, czyli rozchodnik, jest rozkładany rozchodnik na torowisku i tak te torowiska będą wyglądały. Za moment będą sadzone krzewy, bo trochę też zieleni dodatkowej wprowadzimy na te torowiska, tak jak to robimy na innych realizacjach.
6: Mówił Radiu Gra Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK w Toruniu.
8: To są wiadomości Radia Gra.
6: W naszym mieście odbyła się symulacja obrad ONZ. To 9. edycja przygotowanego przez młodych ludzi Forum Wymiany Myśli. Jednocześnie to dobra okazja, by uczniowie z naszego miasta spotkali się z kolegami z zagranicy.
9: Tamon to jest takie na...
6: Przez młodych ludzi Forum Wymiany Myśli. Jednocześnie to dobra okazja, by uczniowie z naszego miasta spotkali się z kolegami z zagranicy.

0: że mamy w tym roku 96 rodzin goszczących przy ponad 700 uczniach, to co siódmy uczeń ma kogoś z zagranicy i to wszystko zorganizowali uczniowie.
1: Dodawał Daniel Szczygieł, nauczyciel angielskiego w jedynce w Toruniu. Teraz kultura. W Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu powstaje wystawa poświęcona Robertowi Małeckiemu. Związany z naszym miastem i regionem, znany pisarz kryminałów świętuje dziesięciolecie swojej twórczości, stąd pomysł na prezentację jego dotychczasowych literackich osiągnięć. Ekspozycja Kryminalna dekada Roberta Małeckiego ma być pełna intrygujących historii oraz tajemnic. Wernisaż w piątek, wystawę będzie można oglądać do 31 października. Teraz w raporcie informacje ze świata. Amerykanin Karl Deisserow oraz Niemcy Peter Higemann i Georg Nagel to tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Nagrodzono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Dzięki temu odkryciu można badać uzależnienia, demencje czy choroby psychiczne. Testy przeprowadzane są na gryzoniach,
2: które mają te same objawy jak człowiek i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
1: Tłumaczyła dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: Wieczorem na toruńskim niebie może pojawić się więcej chmur. 19 stopni Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. W nocy słupki rtęci mogą zjechać do 10 kreski. Jutro, jeżeli chodzi o temperaturę i zachmurzenie, będzie podobnie jak w poniedziałek. W pierwszej części tego tygodnia nie powinniśmy spodziewać się deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
5: Dzień dobry, Boże z nas tej, kto już ma fajrant, kto ma wolne, kto ma jeszcze kilka misji przed sobą. Jesteśmy z wami z hitami pełnymi energii. Zalia na początek, a później Roxette i Joe Wright. No a w tej godzinie wracamy do świętowania. Będzie rozmowa z architektem tego sukcesu, czyli trenerem Piotrem Baronem. Pozostańcie z nami. Marcin Miśniewski, dzień dobry, kłaniam się ponownie, witajcie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Kuba w Radiu Gra. Nie wiem, czy Kuba jest akurat destynacją, gdzie wybiera się na zasłużone wakacje trener Piotr Baron, architekt sukcesu toruńskiej drużyny drużynowych mistrzów Polski Anno Domini 2026. No, ale to człowiek, który zawsze od samego początku na czele stawia dobre imię drużyny, a sam stawia się odrobinę z boku, chociaż powinno być zupełnie inaczej. Mam nieodparte wrażenie. Panie trenerze, teraz czas na pana.
1: Przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia. Mogliśmy podjąć rękawice, walczyć jak równy z równym. Wydaje mi się, że to się udało. Chcieliśmy wygrać to spotkanie. Też się udało, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Oczywiście 2 tygodnie bardzo długiego oczekiwania, bo nerwówka była przeogromna, czy się uda, czy nie uda. Noce nieprzespane, chociaż ostatnia nie najgorsza, a dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy celebrować to, co nam się udało. Mam nadzieję, że miasto Toruń dzisiaj ma z czego się cieszyć. Fajnie powtórzyliśmy tytuł z ubiegłego roku. Broni się ciężej, ale jest fajnie, jak się to obroni, jest fajnie.
0: A smakuje równie dobrze, jak nie lepiej. Gratulacje i wielki szacunek.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
16: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
15: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
16: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
15: A gdyby tak ktoś pomógł Ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
16: Zdecydowanie tak.
15: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
17: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Przegląd propozycji tego tygodnia w Toruniu. Zaczniemy od Jordanek. Dzisiaj tam chór mnichów wyśpiewa, melorecytuje, jak to woli, rockowe klasyki, ale także i klasyki muzyki filmowej. Starty o godzinie 19.30. Tylko miłość, sceny z życia małżeńskiego. To z kolei propozycja na 8 października z naszą toruńską Magdaleną Czerwińską. Na 9 w Jordankach nie trzeba specjalnie przedstawiać. Neonówka i wszystko jasne. Zmieniamy miejscówkę, zaglądamy do toruńskiej odnowy. Bracia Figo Fagot koncertowo 9. A legenda Lechianerka koncertowo w Toruniu zagra ostatnią trasę koncertową, jak sam określa, 11 października. A na koniec Centrum Targowe Park, które poleca festiwal Rękodzieła Cudeńka, a to wydarzenie już w najbliższy weekend. Poleca Radio Gra.

Kleo za krokiem krok w Radiu Gra. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Nauczycieli, który gorąco pozdrawiamy, ale w Polsce wiadomo, że Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 października. A co nam przyniesie Aura? Sprawdzimy to dla Was już za chwilę. Pozostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Po reklamie.
6: Wieczorem na toruńskim niebie może pojawić się więcej chmur. 19 stopni Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. W nocy słupki rtęci mogą zjechać do 10 kreski. Jutro, jeżeli chodzi o temperaturę i zachmurzenie, będzie podobnie jak w poniedziałek. W pierwszej części tego tygodnia nie powinniśmy spodziewać się deszczu.
7: To jest Radio Gra.

0: Piąta 17 w Toruniu. Zaglądamy na Kościuszki, gdzie trwają już ostatnie prace wygłuszające i kosmetyczne, takie chyba możemy nazwać, przy torowisku. Tu też warto pamiętać, że ulica Kościuszki będzie całkowicie zamknięta w dwa weekendy, od 10 do 11, czyli najbliższy weekend, i od 17 do 18 z powodu prac związanych z nawierzchnią, która będzie nowiusieńka, o czym my przypominamy i piszemy też na portalu gra.fm. No i warto to uwzględnić w planach, żeby później się nie zdziwić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października. Let's
10: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
11: Po reklamie.
12: 17 na zegarach w Toruniu, to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na radiowy raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. To historyczne chwile dla toruńskiego sportu. Żużlowcy z naszego miasta obronili złoty medal Mistrzostw Polski. Wczoraj Anioły wygrały z Betard Spartą Wrocław 46-44 i w dwumeczu 101-79. To zwycięstwo 5000 kibiców żużla obserwowało wczoraj w arenie przy Bema. Na miejscu w strefie kibice byli także nasi reporterzy.
14: Było super. Mistrz, apator.
15: Jest radość?
16: Tak, jest bardzo duża.
17: Naprawdę mega.
16: No nigdy nie jest taka sama atmosfera jak na motoarenie, ale i tak było bardzo fajnie i się cieszę, że mogliśmy tutaj obejrzeć mecz.
13: To razem z kibicami przypomnijmy ten złoty skład.
18: Patryk! Robert! Noli! Emi! Mikel! Antoni! Mikołaj!
13: We Wrocławiu był także wczoraj nasz reporter. Materiały przygotowane na miejscu i rozmowy z żużlowcami publikujemy na Gra FM.
19: To są wiadomości Radia Gra.
13: Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu ma nowy sztandar. Za nami uroczystość na rynku staromiejskim, na którym przekazano nowy sztandar, a ten stary trafi do muzeum.
20: Nowe centrum, nowy sztandar, nowe tradycje, nowa historia, nowy bodziec, nowa mobilizacja i cała ta historia toczy się dalej. Zmiany są niezbędne. Sztandar jest jednym z głównych symboli, który nam przewodzi.
13: Mówił podpułkownik Bogumił Będkowski, komendant jednostki Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, czyli dawnego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
19: Dzieje się na drogach.
13: Jak powinna wyglądać organizacja ruchu i parkowania na Gałczyńskiego w naszym mieście? O tym zdecydują torunianie. Spotkanie urzędników z mieszkańcami w tej sprawie odbędzie się w środę o 17.30 w klubie osiedlowym Kameleon przy Tuwima. Konsultacje startują formalnie dzisiaj, potrwają do 16 października. Swoje opinie można także wyrażać w tym temacie, nie wychodząc z domu. Piszcie na konsultacje@um.torun.pl.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywały na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 79 groszy. To o 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy. Jutro maksymalna stawka to 7 zł i 82 grosze. Co mogą przynieść kolejne dni?
0: Ostatnia aktualizacja cenników w rafineriach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich

0: We wtorek w ciągu dnia termometry ponownie pokażą jednak 18-19 stopni. Na horyzoncie widać jednak załamanie pogody i gwałtowne ochłodzenie. Spodziewajmy się go pod koniec tego tygodnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Dzień dobry. Niech moc poniedziałku będzie z nami w dalszej części jego trwania, ale mam nadzieję, że na chwilę po piątej nie jest on już takim strasznym, jak jeszcze być może kilka godzin temu, chociaż domyślam się, że niektórych emocje jeszcze mogą trzymać. I oby tylko emocje, wiadomo. Roy Orbison za chwilę na dobry początek klasyka, a później Kygo. Marcin Misiewski, witajcie ponownie.

0: Poniedziałki mają to do siebie, że podsumowujemy to, co działo się w Toruniu, jako że w zasadzie grały wszystkie chyba najważniejsze drużyny sportowe z Torunia. No to jest o czym mówić. Stalowe Pierniki, niestety nasi hokeiści polegli 0-7. To no, spektakularna porażka, trzeba przyznać, ale pierwsza w tym sezonie, wczoraj na domowym lodowisku, więc twierdza padła. Koszykarze przegrali z Kingiem. No to raczej było do przewidzenia, chociaż emocji nie brakowało. A właśnie, warto odnotować też 25-lecie klubu karate, który wczoraj także świętował karate kumady, rzecz jasna, więc dla was, drodzy państwo, mili na czele z sensei Anią Kulczyńską, wszystkiego dobrego. No a dziś emocje piłkarskie. Polska, Bośnia, wieczorem 20:45.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2000.

0: Wejdź na samochody-allegro.pl. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
2: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

Ten gość to ma głos Ray Dalton w Radio Gra, za chwilę Sherry Believe, a później ostatni dzień lata. No, ten już za nami, jakby nie patrzeć, mamy jesień. A co nam przyniesie jesienna aura w Toruniu, w mieście Kopernika, Piernika? O tym za chwilę u nas w prognozie pogody.

0: Przed nami kolejna chłodniejsza noc. Słupki rtęci mogą zjechać do 10 kreski. We wtorek w ciągu dnia termometry ponownie pokażą jednak 18-19 stopni. Na horyzoncie widać jednak załamanie pogody i gwałtowne ochłodzenie. Spodziewajmy się go pod koniec tego tygodnia.
1: To jest Radio Gra.

0: dziewczynami z Kalifornii. Dojeżdżamy do finału naszego spotkania. Przemek Grabowski w pełnej gotowości, aby przejąć stery po godzinie 18. Dziękując serdecznie za ten poniedziałek. Pierwszy dzień tygodnia, najtrudniejszy za nami. Jutro, wtorek, z natury rzeczy, wiadomo, będzie łatwiej. Marcin Misiewski, dzięki. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
6: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana. Let's
15: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
17: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
18: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia, good idea! Pepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
19: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
18: Zapraszamy.
20: Po reklamie.
0: Jest 18. To jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zakończyły się spotkania konsultacyjne dotyczące planów budowy zachodniej trasy mostowej. To była okazja dla mieszkańców Torunia oraz gminy Wielka Nieszawka do wyrażenia swojej opinii dotyczącej tej inwestycji przez Wisłę. Koniec spotkań nie oznacza jednak końca samych konsultacji. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
22: Tak, jest jeszcze opcja przesłania uwag mailowo. Tu czas jest aż do końca października. Adres mailowy publikujemy na Gra FM. I domyślamy się, że te uwagi jeszcze spłyną, bo przypominam, konsultacje, szczególnie te w gminie Wielka Nieszawka, miały dosyć burzliwy przebieg.
21: Kasiu, przypomnijmy, jakie są uwagi mieszkańców tej podtoruńskiej gminy?
22: Sprzeciwiają się oni inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach, obawiając się hałasu, spadku wartości nieruchomości i utraty spokojnego charakteru okolicy. Grupa mieszkańców skierowała nawet list otwarty do prezydenta Torunia, w którym wyraża m.in. zaniepokojenie przebiegiem całego procesu.
23: Dzieje się na drogach.
21: Przed nami ostatni ostatni etap prac torowych na Kościuszki w Toruniu. Trwają roboty wygłuszające i kosmetyczne. Montowane są nowe wiaty oraz ogrodzenia przystanków. Planowane są także nasadzenia zieleni. Przy okazji drogowcy remontują także nawierzchnię ulicy. Na Kościuszki szykują się spore utrudnienia dla kierowców.
1: Chcąc położyć rzeczywiście nawierzchnię w najlepszy sposób jak można, metodą bezszwową, czyli żeby na środku nie łączyły się ta nawierzchnia ścieralna, ten beton, całą jakby taflą kładzone. Wtedy rzeczywiście będziemy musieli na ten weekend, czyli z soboty na niedzielę, te prace będą realizowane, gdzieś około doby rzeczywiście zamknąć. I tak pierwsza tak zwana akcja będzie na

0: nie ma już Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Zmiana była konieczna.
1: Bardzo konieczna, ponieważ Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia funkcjonowało od 22 lat. Szkoliliśmy tutaj żołnierzy, którzy na starym sprzęcie, który już praktycznie nie istnieje obecnie w Wojskach Rakietowych, artyleria, cała modernizacja przewróciła nam wszystko, bo zmieniliśmy cały park sprzętowy, w związku z tym trzeba było się do tego po prostu przystosować. A i doświadczenia wojny w Ukrainie, przykre, bo przykre, ale pokazują nam, jak prowadzić walkę i to, cośmy też prowadzili tutaj. Usankcjonowaliśmy to w etacie, tak żeby można było być gotowym zawsze do tego, co tam najgorsze jest.
0: Mówił nam generał brygady Andrzej Kupis, szef zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii. I 10 stopni pokażą w najchłodniejszym momencie nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. Jutro i pojutrze słupki rtęci dotrą jednak ponownie w ciągu dnia do 19-20 kreski. Na razie nie będzie w mieście padać, ale druga część tego tygodnia zapowiada się w Grodzie Kopernika już deszczowo.
2: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek. Przemek Grabowski z wami. Piękna Polska, złota jesień za oknem. No i towarzyszę wam już tak powoli wieczorowo. Będą wasze ulubione hity i klasyki. I to jakie hiciory za chwilę. Modzio, niezapomniane Lady. Teraz Sylwia Grzeszczak i jej Mango.

był cały gatunek, cały nurt francuskiej muzyki house, czyli French house'ów. No i tutaj reprezentanci właśnie tego nurtu w niezapomnianym Lady Hear Me Tonight. Lata lecą, a człowiek wciąż się buja do tego hitu ekipy Modjo, prawda? Teraz chłopaki z Backstreet Boys, uwaga dziewczyny, chłopaki potwierdzają, że aktualna trasa to nie jest ostatnia, że jeszcze będzie sporo koncertów, tak więc jeszcze będzie można poskakać i popiszczeć i zrealizować swoje marzenia z czasów nastoletnich, zobaczyć ich na żywo. Macie teraz w radiu gra jeden z ich największych hitów, Backstreet Boys, Everybody.

0: Jeżeli sięgniemy pamięcią, to maj rzeczywiście był dość chłodny w tym roku. Tutaj zespół Manam, wyjątkowy zimny maj. No, mieliśmy za to piękny wrzesień i październik. Zapowiada się tak całkiem. Coraz więcej liści dookoła, jest jeszcze trochę kasztanów. No to na te piękne jesienne dni za chwilę. Także dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. I Ben w niezapomnianej klubowej produkcji Heads.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

taki muzyczny powrót do przeszłości. Edward Maya i jego Stereo Love. No to jeszcze wracamy do tej przeszłości, bo dzisiaj mamy bardzo ciekawą filmową datę, słuchajcie. James Bond ma właśnie dzisiaj 5 października swoje filmowe urodziny, bo 5 października w roku 1962, dawno temu, odbyła się premiera Dr. No, czyli pierwszego kinowego filmu o agencie 007. Sean Connery wtedy rozpoczął jedną z najdłuższych serii w historii kina. No, Dr. No może warto sobie przypomnieć, bo ja się przyznaję, już nie pamiętam, o co chodziło akurat w tej fabule. Teraz wracamy do 2026 roku i kolejne nowości. Na wieczór z radiem gra Robin Schulz, poleca się na jesień w numerze Better Times.

0: Prima Ballerina to jesienny hit od Margaret w Radiu Gra, a nasza Prima, no też tak trochę balerina, aktorka Kate Winslet świętuje dzisiaj swoje urodziny. Jak myślicie, ile ma już albo dopiero lat? Kate Winslet ma dzisiaj 51 lat. Gwiazda Titanica urodziła się 5 października w roku 1975. Na pewno niedługo zagrają to w telewizji. A co zagrają w radiu? W Radiu Gra za chwilę Komodo. Wróci też Joe Cocker w niezapomnianym Tonight.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Nierównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. W Media Expert taniej
9: masz. Po reklamie.
12: 10 stopni pokażą w najchłodniejszym momencie nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. Jutro i pojutrze słupki rtęci dotrą jednak ponownie w ciągu dnia do 19-20 kreski. Na razie nie będzie w mieście padać, ale druga część tego tygodnia zapowiada się w Grodzie Kopernika już deszczowo.
1: To jest Radio Gra. Jezus.

0: Ojcem chrzestnym tej piosenki był przecież niezapomniany superproducent Quincy Jones, tutaj w remiksie United Nations, Ain't No Corrida. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę klubowe bity na wieczór. Swedish House Mafia, Lykke Lee, przyznaję się, wciąż mam w dziesiątce ulubionych numerów ostatnich tygodni. Czeka Happiness Is So Sad.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
11: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Od czwartku na toruńskich ulicach zrobiło się jakby tłoczniej. Wszystko za sprawą studentów, którzy rozpoczęli naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W tym roku na toruńskim uniwersytecie studiuje ponad 18 tysięcy osób, z czego ponad 5 tysięcy to nowi studenci.
1: Będziesz się bardziej uczył, czy bardziej studiował? Jak to wygląda?
2: Będę starał się uczyć, żeby zdać studia, co?
3: No, jest stresik. Nowe miasto, nowi ludzie.
1: Czyli skąd jesteś?
3: Z Turku, miasto Sera.
1: Okej, to dlaczego wybrałeś Toruń?
3: Bardziej mi siostra pociągnęła, tak powiedzmy. Ale jest to duże miasto, ale nie ma jakoś wieżowców, nie ma dużo ruchu, więc takie jest przyjemne.
4: Mogę przyznać, ja raczej podchodzę do tego na spokojnie. Miasto przyjemne, nie ma tu nic, co by było jakoś potwornie zaskakujące.
1: A z Torunia jesteś?
4: Z Podpłocka, a więc kawałek stąd.
1: I dlaczego Toruń?
4: Moja dziewczyna tu studiuje.
1: Na studia? Pierwszy rok?
5: Tak.
1: I jak tam?
5: Jestem podekscytowany rozpoczęciem roku akademickiego.
1: Ale co, stres jest, nerwy są?
6: Trochę stres, ale cieszę się na nowy początek.
1: A co będziesz studiowała?
6: Filologię angielską.
7: Ja gospodarkę przestrzenną. Dobrze się nastawiam. Myślę, że te studia będą czasem całkiem fajnym czasem. Tutaj nie będzie jakichś problemów.
1: A dlaczego wybrałeś UMK? Słyszałeś wcześniej jakieś opowieści może, jak tutaj wygląda studiowanie, czy po prostu miałeś bliżej?
7: Mieszkam w Toruniu, tu mam rodzinę, dziewczynę i wiążę przyszłość z tym miastem, także to był najlepszy wybór dla mnie.
0: Warto dodać, że nowy rok akademicki dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest rokiem pod znakiem inwestycji. W Toruniu bibliotekę uniwersytecką i budynek rektoratu czeka generalny remont. Natomiast w Bydgoszczy, w Kolegium Medicum powstało m.in. nowe centrum stomatologiczne i powstaje Centrum Leczenia Dzieci na terenie szpitala Jurasza.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii imienia generała Józefa Bema w Toruniu ma nowy sztandar. Oficjalne uroczystości odbyły się w piątek na Rynku Staromiejskim. Więcej opowie nam generał brygady Andrzej Kupis, szef zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii.
2: Ważna uroczystość. Po pierwsze, pierwsza rocznica powstania Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii po przeformowaniu się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. A sztandar wręczany centrum to jest Bóg, honor i ojczyzna, tak jak samo napisy są na sztandarze. Można by rozwinąć poszczególny punkt, ale sztandar jest najważniejszą oznaką funkcjonowania jednostki wojskowej i jego się chroni do końca. Jesteśmy w drugim etapie przeformowania. Kończymy przeformowanie w 2028 roku. Osiągniemy zdolność do wszystkich możliwych szkoleń, jakie obowiązują dzisiaj w stosunku do nowo przyjętego sprzętu wojskowego wojsk rakietowych i artylerii. Takie są plany, żeby to wszystko do 28 osiągnąć te zdolności. Przedstawiłem koncepcję powstania szkoły oficerskiej w Toruniu i na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, ale jest bardzo dobrze. W bardzo krótkim okresie czasu będzie szkoła oficerska.
1: Podpułkownik Bogumił Będkowski, komendant jednostki Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, podkreślał, że szkolenia w naszym mieście są jednym z najlepszych w kraju.
3: Praktycznie w każdym miesiącu korygujemy programy. Jesteśmy też ewenementem. Wszystkie programy podlegają rewizji. Zresztą doświadczenie, które przyniosłem jako ewaluator z poprzedniej funkcji, to jest też mój konik, że te rzeczy muszą być weryfikowane. Zbieramy opinie od kursantów, korygujemy tak, żeby te kursy były jak najbardziej realistyczne, bo o to nam chodzi. To nie chodzi, żeby był kurs dla kursu i ktoś wychodzi później z zaświadczeniem. To chodzi o to, żeby ten kurs przyniósł wymierną wiedzę dla tego, który u nas uczestniczy. W związku z czym te kursy są przepisywane, odnawiane, programy są korygowane. Wprowadzamy też dużo nowego sprzętu, więc one siłą rzeczy muszą być zaadoptowane po nowemu.

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
0: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W sobotę zakończyła się 11. edycja symulacji obrad ONZ w Toruniu. W wydarzeniu brali udział uczniowie z toruńskich szkół oraz goście z zagranicy.
2: Ja jestem chairem, to oznacza, że moderuję debatę. Dbam o to, żeby delegaci rozmawiali merytorycznie i przede wszystkim z szacunkiem odnosili się do reszty. To jest trudne, natomiast najważniejsze jest, żeby się odnosić do siebie z szacunkiem. Szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy tutaj z wielu różnych państw, różnych kultur i tak dalej, ale to jest takie wydarzenie, gdzie naprawdę można poznać kultury innych osób i atmosfera jest naprawdę niepowtarzalna. Zanim zostałam chairem, byłam delegatem przez kilka ostatnich lat, także widziałam debatę trochę z drugiej strony. Przygotowania trwają już od miesięcy. Cała ekipa pracuje ciężko od stycznia, żeby cała konferencja była na miejscu.
1: Mówiła Marta Owczarczak z pierwszego liceum w Toruniu. Natomiast Melania Przeperska z czwartego liceum wcieliła się w rolę dyplomatki reprezentującej Bangladesz.
3: Dyskryminacja mniejszości etnicznych i religijnych w Bangladeszu. I ogólnie przygotowałam się do tego głównie po prostu potężną ilością researchu i po prostu czytania różnych ustaw, czytania Wikipedii i wszystkich możliwych dokumentów, które mogłam znaleźć w internecie. Jeżeli chodzi o to, ile mi to zajęło, biorąc pod uwagę, że przygotowujemy się na dwa tematy, były to mniej więcej dwa dni takiego naprawdę intensywnego siedzenia przy komputerze i po prostu czystej pracy samej w sobie. Jeżeli chodzi o konsultacje, to jeżeli chodzi o same informacje, po prostu pozyskiwałam to z źródeł, na których mogłam polegać. Ewentualnie konsultowałam się z moimi znajomymi, którzy już wcześniej uczestniczyli w Tomunie, jeżeli chodzi o takie sprawy formalne.
1: Jako ciekawostkę dodam, że podobnie jak w ubiegłych latach, tegoroczna 11. edycja Toruń Model United Nations odbywała się wyłącznie w języku angielskim, a tematem przewodnim było kształtowanie przyszłości współpracy międzynarodowej w dobie sztucznej inteligencji.

0: Press, grupa deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym torunianie na Stadionie Olimpijskim pokonali Betard Spartę Wrocław 46-44 i już po 10 biegu byli pewni mistrzostwa. To było pierwsze zwycięstwo Aniołów we Wrocławiu od 12 lat. Ekipa z Torunia wygrała cały dwumecz 101-79 z przewagą 22 punktów, nie pozostawiając złudzeń rywalom.
1: Przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia, mogliśmy podjąć rękawice, walczyć jak równy z równym. Wydaje mi się, że to się udało, chcieliśmy wygrać to spotkanie, też się udało, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Oczywiście 2 tygodnie bardzo długiego oczekiwania, bo nerwówka była przeogromna, czy się uda, czy nie uda. Noce nieprzespane, chociaż ostatnia nie najgorsza, a dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy celebrować to, co nam się udało wypracować przez cały rok. Ludzie w Toruniu są naprawdę fajni, bardzo dużo nam pomagają.
0: Mówił Piotr Baron, menadżer Press grupy deweloperskiej Toruń. A jak finał ocenia Patryk Dudek?
2: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku. Średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3 czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy. No kurczę, myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść.
0: Relację prosto z Wrocławia przygotował nasz reporter Patryk Stec.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać. I liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na zakończenie jeszcze więcej emocji sportowych, bowiem wczoraj kujawsko-pomorska Arena Toruń zamieniła się w prawdziwe centrum żużlowych emocji. 5000 kibiców wspólnie śledziło na wielkim ekranie rewanżowy mecz finałowy PGE Ekstraligi, w którym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław i obroniła tytuł mistrza Polski.
2: Komentarz na gorąco po zakończonym meczu?
3: Mega cieszymy się z obronionego mistrzostwa i jesteśmy zachwyceni tym, jak nasi zawodnicy grali. Naprawdę było świetnie.
4: Jestem dumna z toruńskiej drużyny, że udało się obronić ten złoty medal. Naprawdę po prostu jestem pod wrażeniem ich jazdy w playoffach, bo to naprawdę jest pogrom.
2: Wzruszenie jest. Jak w ogóle w tej strefie kibica było? Fajnie, nie fajnie?
4: Fajnie, naprawdę do momentu, kiedy obroniliśmy to mistrzostwo, to po prostu naprawdę aż uszy zatykały się. Tak było głośno.
5: Super, super emocje. Jest super. To wielka radość. Bardzo duża radość.
6: Super. Wszystko. Chłopaki spisali się. Wiedziałem, że obronią. No bardzo, bardzo fajnie było.
2: Cieszy zwycięstwo.
6: Tak, cieszy bardzo. No i za rok też będzie.
7: Apator to apator.
8: Powiem tak, ja jestem w lekkim szoku, bo uważam, że to jest w odróżnieniu od tego, co robiła Unia Leszno czy Lublin. Oni mieli Przyjemskiego. Lublin miał Kuberę, Smoktały. To były drużyny, które miały 5 zarąbistych seniorów i juniorów. A kto by się spodziewał, że Antek z Duchińskim nam będą takie punkty robić?
2: Zwycięstwo zasłużone, nie ma co mówić.
9: Oczywiście, oby tylko Bleder został u nas, no nie?
1: Tym sportowym akcentem dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia z lekko zachrypniętym głosem od kibicowania mówił Artur Stochla.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
8: Za mniej.
10: Po reklamie.
11: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym w poniedziałek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
12: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
11: Press, grupa deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym torunianie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu pokonali Spartę 46-44 i już po 10 biegu byli pewni mistrzostwa.
13: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku, średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3 czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy. No kurczę, myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść. No, więc o to mi chodzi, że to lepiej wygląda i brzmi niż w zeszłym roku. No i super, super. No kurczę, czekamy, nie? Do kwietnia. Super się to zagryzło, że właśnie ja wypadłem, ale zrobił moje, można powiedzieć, punkty Antek. W ogóle juniorzy przez cały sezon dużo nam dawali na pewno u siebie. Zaskakiwali pozytywnie na wyjeździe. My jako seniorzy myślę, że swoje zrobiliśmy. Norik zastąpił Janka. Myślę, że trochę w lepszym skutku na wyjazdach w niektórych meczach. Finalnie nie ma to teraz znaczenia. Mamy złoto i co by nie było, to wygraliśmy ten sezon, a za rok wszystko od nowa. Super wszystko zagrało. Dzisiaj juniorzy pociągnęli, ja trochę słabiej. Jak ja jadę, to ktoś jedzie słabiej, więc na tym polega sport drużynowy i tyle.
11: Mówił zawodnik Press Toruń Patryk Dudek.
14: Ciężkie finały, widzieliśmy, że będzie ciężko. Każdy zastanawiał, że będziemy bronić te punkty. My chcieliśmy wygrać i zrobiliśmy to, także bardzo się cieszę z tego. Musieliśmy przejechać i odczytać ten tor. Tor się zmieniał z serii na serię, ale udało się wyciągnąć wnioski. Nie wszystkie jakby biegi w moim wykonaniu były bardzo dobre, bo ciężko było znaleźć prędkość, ale bardzo się cieszę, że drużynowo wygraliśmy i z tego się cieszymy.
11: To był z kolei Emil Sajfudinow. Więcej wypowiedzi oraz relacja z niedzielnego spotkania znajduje się na naszej stronie gra.fm.
12: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
11: Kujawsko-Pomorska Arena Toruń zamieniła się w prawdziwe centrum żużlowych emocji. Powstała tu specjalna strefa kibica. Rewanżowy mecz finałowy PGE Ekstraligi śledziło wspólnie 5000 kibiców.
14: Komentarz na gorąco po zakończonym meczu?
0: Mega cieszymy się z obronionego mistrzostwa i jesteśmy zachwyceni tym, jak nasi zawodnicy grali. Naprawdę było świetnie.
15: Jestem dumna z toruńskiej drużyny, że udało się obronić ten złoty medal. Naprawdę po prostu jestem pod wrażeniem ich jazdy w playoffach, bo to naprawdę jest pogrom.
14: Wzruszenie jest. Jak w ogóle w tej strefie kibica było? Fajnie, nie fajnie?
15: Fajnie, naprawdę do momentu, kiedy obroniliśmy to mistrzostwo, to po prostu naprawdę aż uszy zatykały się. Tak było głośno.
16: Super, super emocje. Jest super. To wielka radość. Bardzo duża radość.
17: Super, wszystko. Chłopaki spisali się. Wiedziałem, że obronią. No bardzo, bardzo fajnie było.
14: Cieszy zwycięstwo.
17: Tak, cieszy bardzo. No i za rok też będzie.
18: Apator to apator.
19: Powiem tak, ja jestem w lekkim szoku, bo uważam, że to jest w odróżnieniu od tego, co robiła Unia Leszno czy Lublin. Oni mieli Przyjemskiego. Lublin miał Kuberę, Smoktały. To były drużyny, które miały 5 zarąbistych seniorów i juniorów. A kto by się spodziewał, że Antek z Duchińskim nam będą takie punkty robić?
14: Zwycięstwo zasłużone, nie ma co mówić.
20: Oczywiście, oby tylko Bleder został u nas, no nie?
21: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy świadkami historii, bo Toruń pierwszy raz obronił tytuł mistrza Polski, także cieszymy się bardzo.